Voraz. Rock Radio. Rokovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej Voraz s Danem. Rokovej Voraz s Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. I am alive. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. I am...

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Yes. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika.

Rock Radio. Odlítaj. Rock Radio. Odlítaj. Rock Radio. Odlítaj. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Rock z vinilu.